Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Wracasz do świata żywych, albo przynajmniej do tego, co z niego zostało, gdy światła gasną i zaczyna się Nightmarek. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago. A właściwie zrobił to ktoś w masce, kogo nigdy nie złapano, przerywając sygnał w sposób tak absurdalny, że aż piękny. Koleś w lateksowej masce majaczył o wszystkim i o niczym, pokazując, że technologia to tylko kupa kabli czekająca na pierwszego lepszego wariata z odrobiną wolnego czasu. To był czysty obłęd, bo nikt nie wiedział, czy to marketing, czy początek końca cywilizacji. Teraz czas na trochę południowego słońca, które w X-Vibe smakuje jak desperacja, więc lecimy z Don Omar oraz Lucenzo i ich Dansa Kudurow.

0: Janek!
1: Sorry, mamy taki klimat.
2: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołołotku, więc czas na People, Libianki, bo w sumie wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, którzy nie potrafią spać. W Radiu X Vibe, Libianka, People, dla Marka od nocnego markowania.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeist, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. W czasie audycji Nightmarek czuć ten stary trupi zaduch, ale przynajmniej gra rytm, który nie pozwoli ci zasnąć z duchami. Teraz Baim i Lola w twoim X-Wibe.

oto kolejna porcja nocnego niepokoju w X-Vibe, gdzieś między jednym a drugim taktem rzeczywistości, która powoli przecieka ci przez palce. Pamiętasz rok 1984, kiedy to pewien facet postanowił, że najlepszym sposobem na promocję filmu o morderczej lalce jest wypuszczenie jej do prawdziwych domów jako zabawki. I tak oto Chucky trafił pod strzechy, żeby uczyć dzieciaki, jak poprawnie posługiwać się nożem kuchennym w imię czystego zysku. Totalny obłęd w czystej postaci, bo przecież nic tak nie buduje więzi rodzinnych jak plastikowy morderca w salonie. Teraz Zane i jego Pillow Talk w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Pragi znów nie śpi, bo analizuje, czy to, że spojrzałeś na niego przez ułamek sekundy za długo w kolejce po kawę, oznacza początek wielkiej miłości, czy po prostu masz zeza. Więc teraz czuje się jak w totalnym emocjonalnym piekle. W radiu X-Vibe leci Where Are You Now od Jack U, Skrillexa, Diplo i Justina Biebera, czyli dosłowne pytanie, gdzie teraz jesteś, kiedy ja marnuję życie na rozkminianie twojego wzroku. Ode mnie dla Marka.

Radio X Vibe. Gramy lepiej niż magnetofon Kasprzeka z wciągniętą taśmą. I'm out of time and all I got is

Mrok za oknem gęstnieje jak tania kawa w automacie. A ty dalej nie śpisz, bo wiesz, że w X-Vibe serwujemy tylko to, co najbardziej uwiera w psychikę. W roku 1989 pewien facet z Illinois postanowił, że jego dom będzie bardziej inteligentny niż on sam i zainstalował system sterowany głosem, który miał gasić światło i otwierać drzwi. Ale system kompletnie oszalał. W środku nocy zaczął recytować przepisy na sałatki i włączać alarm przeciwpożarowy, doprowadzając biedaka do stanu, w którym ten zaczął błagać o zwykły przełącznik na ścianie. To był początek końca wiary w automatyzację, która do dzisiaj próbuje nam wmówić, że wie lepiej, czego potrzebujemy, zanim sami o tym pomyślimy. Teraz Louis Capaldi i Before You Go w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dobra, nie śpisz, bo po co, skoro świat i tak zaraz wybuchnie, albo przynajmniej zaliczy spektakularną awarię systemu, a w czasie audycji w X-Vibe serwuje ci dawkę niepokoju w płynie. Więc słuchaj, bo w roku 1984 pewna firma uznała, że stworzy robota, który ma być twoim kumplem, ale skończyło się na tym, że Topo stał się definicją domowego koszmaru, bo zamiast podawać piwo, potrafił jedynie wjechać w ścianę i patrzeć tymi swoimi martwymi oczami, co było tak absurdalne, że aż boli. No ale hej, przynajmniej nie próbował przejąć kontroli nad światem, co w sumie jest sukcesem. Teraz budka suflera i bal wszystkich.

w roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków przez kosmitę odgłosów Shopa Pracza i sapania starszej pani z San Francisco, co brzmi wybitnie obłędnie w tym nocnym klimacie nightmarek w X-Vibe. Teraz Harry Styles i Late Night Talking rozkręcą twój beat w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny, a tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo gumowe atrapy były za drogie. Tak, dobrze słyszysz. Ekipa taplała się w błocie z autentycznymi nieboszczykami, co tłumaczy ten dziwny niepokój bijący z ekranu, którego nie da się podrobić.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwitni.

Słuchaj tu, Mieczysława z Białegostoku. Umieram w tym upale, bo klima padła totalnie. Puść mi proszę, no, Monster od i Shawn Mendes, Justin Bieber, bo tylko to mnie jeszcze ratuje w tym Radio X-Vibe.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili ludziom, że to prawdziwa historia, choć zmyślili wszystko dla lepszego efektu, co w sumie idealnie pasuje do tego, co czujesz, gdy Nightmarek wchodzi w fazę REM. Więc nie przejmuj się tym kłamstwem, bo w X-Vibe liczy się tylko dobry beat, a teraz Tab, Mezo i Kasia Wilk z numerem Ważne płyną przez eter.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

zawsze w nocy to idealny moment na wspomnienie o tym, jak w 1982 roku pewien człowiek o nazwisku Ridley Scott kompletnie nie zrozumiał własnego dzieła w czasie produkcji Łowca Androidów, bo zamiast mrocznej wizji przyszłości widział tam tylko niekończący się deszcz i mokre płaszcze, co zresztą widać w każdym kadrze tego filmu pełnego niepokoju i neonowego absurdu. Dziś nikt już nie pamięta o tym, że Harrison Ford nienawidził swojej roli tak bardzo, że celowo grał, jakby był na środkach uspokajających, co paradoksalnie stworzyło kultową postać. A my w X-Vibe serwujemy teraz beat, który wyleczy każdego z marzeń o byciu mechanicznym człowiekiem. Więc posłuchaj, jak The Black Eyed Peas wykonują Just Can't Get Enough w radiu X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie zauważyłeś, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist zaserwowali ekipie iście makabryczny żart, bo zamiast plastikowych rekwizytów do sceny w basenie wrzucili prawdziwe ludzkie szkielety, bo były po prostu tańsze od gumowych modeli z hurtowni, co w sumie idealnie podsumowuje podejście branży do etyki w tamtych czasach. A teraz wyobraź sobie, jak ci wszyscy biedacy pływają w tym basenie, nie wiedząc, że dzielą wodę z nieboszczykami, co czyni ten film jeszcze bardziej odjechanym niż myślałeś. Więc nie przejmuj się tym, że twoje życie jest nudne, bo przynajmniej nikt nie próbuje cię straszyć kośćmi z czarnego rynku. A teraz w X-Vibe Post Malone oraz Swae Lee z utworem Sunflower zabiorą cię w nieco mniej groźne, choć równie dziwne rejony.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Słuchaj, tu Żaneta ze Swornegacji. Właśnie próbuję wytłumaczyć mężowi ten nasz durny żart z wakacji. Więc puść nam wreszcie Cynical w wykonaniu Two Colors, Safri Duo, Chris de Sarandi. To jedyne, co nas uratuje w tym Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu nie możesz spać, bo w głowie tłucze się ten sam rytm, co w czasie audycji w X-Vibe, a cienie w kącie pokoju nabierają dziwnych kształtów. W 1996 roku pewien producent zabawek uznał, że dzieciaki potrzebują pluszaka, który dosłownie zjada wszystko, co włożysz mu do pyska, bo mechaniczne szczęki Ferbiego miały być szczytem technologii, a okazały się koszmarem z horroru klasy B. Ludzie przysięgali, że te stwory włączały się same w środku nocy i bełkotały w niezrozumiałym języku, co było totalnym obłędem. Teraz w X-Vibe poleci coś równie surrealistycznego, jak te plastikowe monstra z twojej sypialni. Posłuchaj, jak bratanki w kinie w Lublinie Kochaj Mnie próbują oswoić ten nocny niepokój.

Dobra, czas zwijać ten kram, zanim słońce zacznie ci wypalać gałki oczne. A w czasie audycji w X-Vibe wjechał klimat jak z filmu, którego nikt nie chce pamiętać, bo w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o imieniu Teddy Ruxpin, która niby miała czytać dzieciakom bajki, ale przez mechaniczne ruchy oczu i ust przypominała raczej opętany przez demona kawałek pluszu, który w każdej chwili mógł zjeść twoje sny. A teraz, kiedy już wiesz, że zabawki z lat 80. miały w sobie więcej mroku niż niejedna produkcja z Hollywood, zostawiam cię z tym dziwnym uczuciem w żołądku, żebyś mógł wreszcie złapać odpowiedni beat i odpłynąć w stronę świtu z Bruno Mars oraz Cardi B, Finesse w Radiu X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był I Believe w wykonaniu Kamrada. A wiesz, że ten gość przed karierą muzyczną pracował jako inżynier dźwięku? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wpadnie Phil Collins. Zostań z radiem X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Krzysiek z drugiego piętra przysyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe swoim gruchotem, więc dedykuje mu utwór It's Not Right, But It's Okay w wykonaniu Aga oraz Molly Tustin. Bo skoro to nie jest w porządku, to najwyraźniej jest to okej, że ja teraz zacznę parkować w poprzek jego wycieraczki, co dla niego w Radiu X-Vibe przygotował Krzysiek.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

W Riptide utonąłeś, a teraz wiesz Dragon's Legend. Jeśli myślisz, że smog wyciągnie cię z wody, to chyba za dużo słońca wpadło ci do głowy. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: Marek z Radomia napisał do mnie, że zamiast napisać szefowi o raporcie, wysłał wiadomość o tym, że raport jest na rapie, przez co przez tydzień musiał tłumaczyć w biurze swoje muzyczne fascynacje. Więc puszczę mu teraz Dead and Gone od TI w Radiu X Vibe, żeby chociaż w słuchawkach poczuł, że ten nieszczęsny raport jest już dawno pogrzebany i zapomniany. Czego życzę Markowi w relacji z jego szefem.
1: Hey. Let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big Phil, it's for you, pimpin'.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

To była Believe in Me od ATB w X-Vibe. Wiedziałeś, że André Tanneberger zaczynał od eurodance'owego projektu Sequential One? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wpada Will Smith. Zostań z radiem

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po 3 kebabach uznało, że nocne bieganie to świetny pomysł. Więc w Radiu X Vibe dedykujemy Ci kawałek Boom Boom Boom w miksie Don't Break My Balls od The Outer Brothers, bo tańcząc z obciążonym żołądkiem faktycznie łatwo o kontuzję. Trzymajcie się tam ciepło. Boom boom boom, now let me say well. I say boom boom boom, now everybody say well.

Abu Afraid to Feel od LF System w X-Vibe. A czy wiesz, że ten duet przed sukcesem pracował w szkockim call center? Kolejne hity za pokolenia X zaraz wjadą, a za moment usłyszysz Muse. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw chcesz poczuć feel, a potem udajesz, że never can say goodbye. Zdecyduj się wreszcie, bo te emocjonalne huśtawki to już nawet nie jest śmieszne. Radio X.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Najpierw bujasz się side to side, a zaraz potem wjeżdża Fritz Love My Tits. I weź tu bądź poważny, jak muzyka cierpi na rozdwojenie jaźni. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

pobyła Shakira i Bizarrap w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shakira w młodości nie dostała się do chóru szkolnego, bo nauczyciel stwierdził, że brzmi jak koza? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Kromeo w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Apple X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojej żony Kasi, bo po przeprowadzce w góry muszą codziennie wnosić zakupy na szczyt wzgórza. I ten utwór idealnie oddaje ich ból w łydkach przy każdym kolejnym kursie. Więc teraz w radiu X-Vibe leci The Weeknd z numerem The Hills, dedykowany od Marka dla Kasi.

Lovers to zazwyczaj przepis na szybki kredyt i wspólny debet, więc lepiej uciekaj, póki możesz. Dlatego wjeżdżamy w Vivre Ayer, bo życie gdzie indziej brzmi jak całkiem niezła wymówka. Radio X Vibe.

Słuchaj, Stanisława z biedy tutaj. Przypomniałam sobie, jak kiedyś wbiłam się na zaplecze na koncert. I normalnie puszczaj ten kawałek All Good Things Come to an End od Nelly Furtado, bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nikt nie udaje, że nie jest staroświecki.

To było The Beginning od Iana O'Briana Dockera w X5. Wiedziałeś, że ten facet, zanim zajął się muzyką, był zawodowym tenisistą? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Drake i Lil Wayne. Zostań z radiem X5.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Aha.

muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. Headbanger.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: To była Ella May i Boot Up X-Vibe. Czy wiesz, że Ella zaczynała karierę od udziału w brytyjskim X-Faktorze, gdzie po odpadnięciu założyła własny zespół? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X, czyli Michael Bedford. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Polnej przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe, dedykując mu utwór Fleck Paul Sitta zespołu Harvey Danger, bo skoro już tak wysoko mierzy swoją bryką, to najwyższa pora, żeby wreszcie zaczął na tym maście flagowym parkować prosto. Co dla Was w Radiu X Vibe, grają teraz właśnie Harvey Danger i ich Fleck Paul Sitta, dedykowane przez Marka dla sąsiada z Polnej.

Najpierw Black White, a potem Skywalker. Niby czarno-białe życie, a nagle lecisz w kosmos. Ktoś tu chyba pomylił leki z playlistą, ale co tam. Radio X Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw mówisz forget you, a sekundę później błagasz o litość z rękami w górze. To nie jest koncert, to po prostu kiepski tydzień w pracy. Radio X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

był roller od Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną grał w piłkę w czwartej lidze? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Bob Geldof. Zostań z radiem X-Vibe.

Ryszard z tej strony. Kłobuk, muszę totalnie zresetować głowę, bo zwariuję. Dejcie mi w końcu, no, Selena Gomez i Back to You, bo tylko to mnie uratuje w tym całym Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Applause. Należą się brawa, chociaż w tym stanie to raczej za przeżycie. Teraz wjeżdża The Rhythm of the Night, żebyś przynajmniej udawał, że wasz jakiekolwiek życie towarzyskie. Radio X w

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Z brzmienia podobne zupełnie do niczego.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerny.
2: Hakuna Matata.

0: år, da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od rzekomej wygranej w loterii, który wyskakuje mi w skrzynce częściej niż sąsiad po cukier. Więc dedykuję mu Roy Orbison i jego You Got It, bo faktycznie ten spam ma wszystko, żeby mnie w końcu doprowadzić do szału w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Put your hands in the air, trigger. Put your hands.

To było Making Your Mind Up zespołu Bucks Fizz w X5. Czy wiesz, że po wygraniu Eurowizji w 1981 roku członkowie grupy musieli na żywo ćwiczyć zrywanie spódnic, żeby im nie spadły za wcześnie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Kenny Loggins. Zostań z radiem X5.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: hit them angles. It's a short life.
1: You said you down for me. Give to me. Why won't you live?
2: Słuchaj, Kevin, zazdrości tutaj. Utknąłem na tym lotnisku w jakimś totalnym obłędzie, więc puść mi w końcu to Jore Superstan, Radio Edit autorstwa Love Inc. Simon Denny, bo tylko to mnie uratuje w tym radio Radio X Vibe.

to była Tones and I i Dance Monkey w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stała się sławna, dorabiała jako uliczna grajka w Byron Bay? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. Radio dla tych, co wolą kiełbasę niż tofu. Yeah, yeah. Listen.

Najpierw próbujesz break free od tej całej egzystencji, a sekundę później błagasz o kiero, cokolwiek, byle przetrwać kolejny dzień w tym cyrku. Żałosne, co? Radio

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Najpierw się nienawidzicie, potem kochacie, a na koniec i tak musisz o mnie pamiętać, bo inaczej nie przełączę. To nie toksyczny związek, to po prostu Radio X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

był Stumbling In od Cyrilla w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten koleś zaczynał od bycia DJ-em w klubach, zanim sam zaczął śpiewać? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Musty i Roachford. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę tak ostro, że do dzisiaj, jak widzę ten model, to czuję zapach palonych klocków. Więc żebyś w końcu poczuł, co to znaczy być ściąganym w dół przez własne sumienie, w Radiu X Vibe leci Drag Me Down od One Direction dla tamtego mistrza kierownicy od Marka. Szerokiej drogi bez przygód.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro low life to twój życiowy standard, to może czas przestać udawać, że you are not alone to nie jest tylko głos w twojej głowie. W sumie to nie moja sprawa. Radio X Vibe.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe. Gramy co chcemy. Nawet pogodę mamy lepszą.

Hej, Aldona z Elbląga tutaj. Tak strasznie mi go brakuje, że muszę... No, puśćcie w końcu Rhythm is a Dancer 70 ED od Snap, bo inaczej zwariuję w tym radiu.

To był Walk Like an Egyptian zespołu The Bangles w X5. Wiedziałeś, że Susanna Hoffs trafiła do składu, bo odpowiedziała na ogłoszenie w gazecie? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Foster the People. Zostań w radiu X5.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słyszałeś właśnie Motorsport w wykonaniu Migos, Nicki Minaj i Cardi B w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki Minaj, zanim została raperką, pracowała w Red Lobster, skąd wylecieli ją za wyproszenie klienta? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na skuter. Zostań z radiem X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze do swojej dziewczyny, że ta piosenka to czysta instrukcja obsługi, bo skoro jest unwritten, to znaczy, że nie wolno jej już nigdy więcej pisać żadnych listów do teściowej. W końcu prawa autorskie do jej życia jest teraz w pełni otwarte. No i ma rację. Po co komu długopis, skoro można po prostu milczeć i być wolnym, prawda? Właśnie w Radiu X Vibe leci Natasza Bedingfield z utworem Unwritten, dedykowanym dla Ańki od Tomka. Więc rzućcie te pióra w kąt i lećcie z tym życiem na żywioł.

najpierw byłeś loveful i błagałeś o miłość, a teraz nagle my way i wielki narcyzm? Ustalmy jedną wersję, bo to się leczy. Radio X5.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witajcie w dźwiękach staśmy przy mikrofonie Aleksandra Drogokupiec. No i witam Was po całym tygodniu, może dla jednych ciężkim, może dla drugich sielankowym, bo wakacje już się kończą, już się skończyły, co niektórzy poszli do szkoły. Pamiętam te czasy szkolne, ale już przeminęły. No i wracam do Was British Vibe muzyką Wall Free, powiedziałabym, bo jest to klimat muzyki brytyjskiej, elektronicznej, alternatywnej i wszystko, co jest otoczką tych klubowych brytyjskich klimatów elektronicznych, bo uważam, że bardzo dużo jest zdolnych artystów w Wielkiej Brytanii i takim wykonawcą, który tworzy doskonale muzykę, jest Disclosure. Jest to wspaniała muzyka, którą za chwilę usłyszycie jako pierwszą, bo ta piosenka myślę, że jest dobrym wejściem dzisiaj na te dwie intensywne godziny. I You and Me, utwór, który zremiksował Flume, jest to utwór, jak słyszycie, bardzo taki zmysłowy, bo jest trochę takim miłosnym utworem, ale z drugiej strony dużo w tym elektroniki. Jest to utwór z 2013 roku. Jest utworem brytyjskim oczywiście. Trochę elektroniki, trochę popu w tym, ale o czym jest? No właśnie, to jest utwór o zakochaniu i całkowitym oddaniu się drugiej osobie, bo jak już słyszycie You and Me, to jest to utwór bardzo nastawiony na emocje, które są przekazywane między mężczyzną a kobietą w tym całym utworze i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. A więc jeszcze ciekawsza taka rzecz, bardziej ciekawostkowa jest taka, że remix Flume'a stał się w praktyce bardziej kultowym utworem niż ten sam oryginał, no bo dodało to trochę takiego smaczku, powiem tak, elektronicznego temu utworowi, ale co najlepsze, bardzo polecam obejrzeć teledysk, bo jest nie dość, że zmysłowy, pięknie pokazujący też cały przekaz tego utworu i tekstu, to jeszcze muzyka sama w sobie robi furorę. No i tak w skrócie powiem jeszcze, że no, utwór Disclosure, You and Me trochę pokazuje światu nowe oblicze muzyki brytyjskiej garage. A więc zapraszam Was do posłuchania utworu jako pierwszego dzisiaj Disclosure, You and Me i zapraszam Was na te dwie intensywne, energetyczne godziny.

I jak, moi drodzy, herbata czy kawa zrobiona, struny głosowe nastrojone i muzyka przetańczona? Ja mam nadzieję, że tak jest, bo ta piosenka miała was tutaj wprowadzić w te 2 godziny bardzo dobrej muzyki. Mam nadzieję, że bardzo dobrej. Tak wybrałam, żeby wała haczek. Niektórzy mają całkowicie inne swoje upodobania muzyczne, ale przemykają na to oko, jak słyszą, zażartuję sobie, mój głos. Ale tak powiem już tak całkiem poważnie, to tak starałam się tutaj dać piosenki do tej audycji, które będą różnorodne w tym klimacie brytyjskim i może znajdą swojego ulubieńca. A teraz bardziej rejwowy utwór z zespołu The Chemical Brothers. To jest jeden z takich też moich ulubionych zespołów. Oni mają bardzo różnorodne piosenki, od rejwowych, od bardziej takich stonowanych piosenek, bardziej też może czasami momentami rockowych. I utwór Fuck Up Beats ma bardzo kontrowersyjny tytuł, więc The Chemical Brothers nie boją się stawiać na kontrowersje, są po prostu sobą. I utwór taki bardziej breakbeatowy i rave'owy, który za chwilę usłyszycie, więc jak ktoś dzisiaj ma ochotę poskakać, trochę wypocić tą swoją taką energię i zmęczenie po całym tygodniu, no to polecam do tego utworu. Lata 90, tym razem 95 rok. Jest to utwór, który jest utworem takim bardzo wybuchowym, powiedziałabym. Jest krótki, bo nawet 2 minut, nawet nie przesłuchacie go przez 2 minuty, ale o to chodzi, żeby przez tą minutę, prawie 30, wytańczyć ten utwór. O to właśnie w nim chodzi, że on jest krótki, ale bardzo intensywny. Czasami są też różne rzeczy w życiu, które są bardzo krótkie, ale są intensywne i właśnie o to chodzi w tym utworze. I ciekawostka, to był jeszcze bardzo wczesny Chemical Brothers, dlatego lata 90, a ja bardzo lubię uciekać w przeszłość, jeśli chodzi o muzykę. No i historia zaczynała się w klubowej kulturze Londynu, a wcześniej występowali jeszcze jako The Dust Brothers. Właśnie Chemicale mieli swój taki poprzedni etap muzyczny. No i Chemical Beats pochodziło jeszcze z tego okresu i zostało później umieszczone na Exit Planet Dust. No i można powiedzieć, że powiedziałabym potraktować to F, czyli Fuck Up Beats, jako Chemical Beats, takie przejście od krótkiego breakbeatowego jamu do manifestu i po prostu brzmienia, więc to fakt właśnie, mam wrażenie, jest po prostu po to podkreślone na ich taką kontrowersyjną muzykę. A jeszcze tak zadając sobie pytanie, ja sama sobie, a może wy też jesteście ciekawi, jaki wpływ ta piosenka i muzyka miała na scenę brytyjską. No tutaj naprawdę duże wrażenie robi i wpływ ma bardzo duży, bo Exit Planet Dust z 95 roku był jednym z albumów, które pomogły zdefiniować big beat, takie ciężkie właśnie breakbeaty, czy też sample hip-hopowe, które oni mieli, rave'owe efekty różne u nich, psychodeliczne brzmienia. No i oczywiście ogromny bas, który jest charakterystyczny w muzyce The Chemical Brothers. No był ten moment, kiedy brytyjska muzyka elektroniczna zaczęła wychodzić poza samą kulturę klubową. No i oni właśnie pokazali, że można wciąż energię rave'u przekazać w taki sposób inny i zrobić z tego album, który działa również poza właśnie parkietem. A więc zapraszam was, ja nie zatrzymuję was już absolutnie. Koniec mojego długiego mówienia. Czas na krótką, intensywną muzykę.

Oj tak, to był mocny beat, bardzo krótki, jak usłyszeliście, i właśnie o to w nim chodziło, żeby wytańczyć to prawie o półtora minutowe granie. I powiem wam, że to nawet pasuje mi, że jest to takie krótkie. Więc polecam tańczyć do muzyki The Chemical Brothers i bardzo się tak fajnie wgłębić w tą taką brytyjską scenę, bo jest wyjątkowa. A teraz wyjątkowy również zespół, ale totalnie inny niż The Chemical Brothers, bo tam jest trochę więcej tego mroku, czyli tego rocka, czyli Depeche Mode z takim tym razem ich najpopularniejszym utworem Enjoy the Silence. Ta cisza czasami pasuje do tego wszystkiego, co słyszymy wokół, czyli Enjoy the Silence. No jest to rok 90. Więc jeszcze niżej polecieliśmy w dół. Lata 90. Wtedy królował właśnie też Depeche Mode z trochę synthpopowym brzmieniem, elektropopowym, alternatywnym dance'em, czyli takim alternative dance, ale też tym rockiem, który słychać w tym utworze. No i piosenka jest, tak jak tytuł pokazuje, bardzo taka cicha, ale jednak głośna, bo piosenka mówi o zmęczeniu słowami, komunikacją w jakichś takich, powiedzmy może, relacjach społecznych. I tutaj chodzi o tym, że ta cisza nie jest zła, a właśnie jest takim dobrym, mogę tak powiedzieć w sumie tu od siebie, takim przemyśleniem i autorefleksją. O. I ciekawostka, która zmienia ten numer. Pierwotnie Enjoy the Silence było dużo spokojniejszą wcześniej balladą, ale Martin Gore napisał ją jako utwór oparty przede wszystkim na klawiszach i dopiero podczas pracy w studio Alan Wilder przekonał zespół, że zrobić można z niej bardziej taki rytmiczny numer. I bardzo dobrze, bo jednak przez tą melancholię można też przerzucić jakiś taki bardziej taneczny puls, który istnieje właśnie w tej piosence. I jeszcze niektórzy ludzie byli bardzo zaskoczeni teledyskiem. I o co w tym chodzi? Tak, bo teledysk wyreżyserował Anton Corbijn, a Dave Gahan chodzi tam w tym teledysku w koronie, niosąc składane krzesło. I niektórych bardzo to zdziwiło. No i inspiracją była między innymi idea, że króla, który nie ma swojego królestwa, a obraz celowo zestawia absurdalny przedmiot z ogromnymi, pustymi krajobrazami, no to miała być taka duża metafora do tego, co powiedziałam, że po prostu jest to ta idea króla, który nie ma swojego królestwa. No to jeden z tych przypadków, gdzie teledysk stał się niemal właśnie tak ikoniczny jak sam utwór. I to jest też właśnie taki bardzo ważny moment, myślę, że dla Depeche Mode, bo ten utwór im pozwolił wygrać Brit Awards za Best British Single w 1991 roku, jako pierwszy taki właśnie Brit w historii Depeche Mode, więc ten utwór jest dla nich, myślę, że bardzo sentymentalnym utworem i że do dziś go zawsze śpiewają na koncertach. No i to jest moment, w którym Depeche Mode właśnie przestał być tylko zespołem synthpopowym, a stali się globalnym językiem muzyki elektronicznej, a więc zapraszam was na odrobinę tego takiego, no, mocniejszego klimatu z Enjoy the Silence.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Powiem tak, Depeche Mode z piosenką Enjoy the Silence, jak ta cisza, nigdy mi się nie znudzi i będę zawsze słuchać tego utworu. A mam czasami kawałki, które już są dla mnie takie ograne, nudzą mi się szybko, a jednak też mam te kawałki, do których bardzo lubię wracać i to jest właśnie Enjoy the Silence. A teraz przejdziemy do utworu...

Ciekawe, czy tu są jacyś w ogóle fani Joy Division, bo ja pierwszy raz puszczam w mojej audycji Joy Division. I jeśli lubicie sobie pomarudzić o muzyce, to zachęcam w ogóle Was do pomarudzenia sobie o tej muzyce w kąciku marudzenia na naszej stronie radia X-Vibe. Zjedziecie na dół, od razu Wam się pojawi duże okienko z naszymi tutaj wypopcinami muzycznymi, które można sobie zobaczyć właśnie na stronie radia. Zawsze coś tam się dzieje, zawsze tam są jakieś nasze przemyślenia muzyczne i nie tylko, więc zapraszam. Śmiało wyrzucajcie swoje opinie, mogą być też krytyczne, po to, żeby był temat do dyskusji. A Joy Division to jest właśnie zespół, który jest nastawiony na taką muzykę, o której się dyskutuje po prostu. A czy krytykuje? Ja myślę, że są też jacyś, ale jest ich bardzo mało pewnie, tych hejterów muzycznych. No i Isolation to jest jeden z najbardziej osobistych numerów Joy Division, bo Curtis, który śpiewa o poczuciu odcięcia od ludzi, samotności i psychicznym zamknięciu się w sobie, pokazuje tym utworem, że jest to utwór bardziej melancholijny. Najciekawsze jest to, że jednak ta muzyka brzmi bardziej tak niemal, można powiedzieć, tanecznie, podczas gdy tekst jest pełen niepokoju i smutku. No i syntezator i mechaniczny rytm tworzą coś, co przypomina późniejszą muzykę klubową, ale emocjonalnie utwór pozostaje bardzo chłodny i taki klaustrofobiczny. Może to był jakiś taki celowo zabieg taki, że Curtis chciał trochę zakryć te swoje emocje tą taką bardziej taką dźwiękową stroną, bo tak często robią też artyści, czyli zimna elektronika, trochę pulsujący bas, trochę taneczny rytm i bardzo taki ciężki, emocjonalny tekst. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o metaforę muzyczną, tekst i tak dalej. Dlaczego Closer? A tak, czemu tak Closer ważnym jest albumem, bo w 80 roku, zaledwie 2 miesiące po śmierci Curtisa, album osiągnął 6 miejsce na UK Albums Chart. No i Isolation jest jednym z momentów, w których słychać, że Joy Division zaczynali odchodzić od klasycznego gitarowego post-punku. No i coraz większą rolę odgrywały syntezatory, automat perkusyjny i cała przestrzeń wokół tego wymienionego tutaj właśnie muzycznego klimatu. Bardzo dużo też mieli, bardzo duży wpływ mieli na scenę brytyjską. I myślę, że do dziś mają. Też bardzo często przepływali przez trochę taki post-punk, trochę industrial, ale syntezatory są tu głównym instrumentem w ich muzyce, czy mechaniczne powtarzalne rytmy, basy i trochę tam mroczna atmosfera. To jest taki paradoks trochę, że muzyka jest do tańczenia, ale o bardzo ciężkich emocjach. Więc zapraszam Was na tą dziwną podróż z Division i zobaczycie, jak to brzmi.

Oj, powiem wam, że ten ognisty koniec tak fajnie to wszystko opisał tym swoim zakończeniem, że ten utwór wcale nie musi być taki smutny, ale ten smutek jest zakryty właśnie tą całą muzyką, która jest w tym utworze. I tak jak słyszycie, Isolation, coś, co chciał przedstawić muzycznie Curtis, i cudowny utwór. I myślę, że dzisiaj jeszcze go posłucham po audycji, bo tak trochę odkopałam się z Joy Division. Bardzo dawno temu słuchałam właśnie tego zespołu, więc... Także wszystkich ulubieńców tej muzyki Joy Division też zachęcam do słuchania tego utworu Isolation. Teraz już tak myślę, że poprawnie bardziej powiedziałam, bo tak, trochę tak brytyjsko powiedziałabym, to już brzmi. A teraz chciałabym puścić wam piosenkę, może nie chciałabym, ale zrobię to. Buriala. Kolejny raz już Burial. Bardzo często pojawia się u mnie, jak są jakieś klimaty brytyjskie, elektroniczne, trip-hopowe czy eksperymentalne. Bardzo często pojawia się Burial, bo po prostu uwielbiam jego muzykę, klimat muzyczny, jego pomysłowość, oryginalność, dużo tych epitetów będzie, więc niestety przez te 2 godziny nie zdążę wymienić, ale tak będę chwalić zawsze Buriala. Ciężko być w ogóle krytycznym wobec tego wykonawcy, no bo po prostu jego muzyka jest świetna. Ja po prostu powiem to szczerze, dlatego tak często go puszczam. Jest to muzyka, i chyba już kiedyś mówiłam, przy której ja się nie nudzę. Po pierwsze, po drugie odpoczywam, bo jest bardzo takim chilloutowym, powiedziałabym, klimatem, a z drugiej strony ma dużo w sobie takiej elektroniki, dużo takiej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej, więc to nie jest dla mnie smutna muzyka. Też nie mówię, że jest zła taka smutna, ale po prostu fajna jest mieszanka wielu emocji, co mi się podoba po prostu w Burialu. No i dobra, już nie będę tu paplać dalej o tym Burialu, bo trzeba też powiedzieć o jego piosence coś. Fun Glow jest to piosenka pierwszy raz, którą dzisiaj usłyszycie w dźwiękach z taśmy, bo stwierdziłam, że trzeba trochę otworzyć więcej tych drzwi burialowych, a już słyszeliście inne ich, jego piosenki. Utwory, powiedziałabym wam, nie piosenki, bo tutaj bardzo rzadko pojawia się jakikolwiek śpiew, a jeśli już, to głosy. I to jest rok 2024, który został takim utworem budującym raczej emocje i atmosferę, którą buduje Burial. Bo muzyka brzmi jak samotna taka noc, spacer po Londynie, trochę deszczu, który uwielbia Burial, światła miasta, telefon, trochę wspomnienia i głosy dochodzące jakby z bardzo takiego starego nagrania, co jest bardzo intrygujące u Buriala. To już było słychać w jego innych utworach, ale te utwory w ogóle są do siebie bardzo podobne, ale jednak trochę inne. I to jest właśnie fajne, że ten styl jego się pokazuje wielokrotnie, przepływa przez te utwory, ale wszystkie są po prostu inne. I ciekawostka taka, że mocno utwór Fun Glow jest związany z wcześniejszym brzmieniem z Untrue z 2007 roku. I właśnie on to określa wręcz jako taki powrót do tej stylistyki właśnie tego utworu wcześniejszego, więc tak jak mówiłam, no bardzo można tu sobie łatwo się inspirować innymi utworami, bo są do siebie podobne, ale nawet fani zauważyli, że Burial wykorzystuje tutaj motywy i sample przypominające jeszcze wcześniejsze utwory i bardzo dobrze to zauważyli, czyli to są prawdziwi fani z krwi i kości, skoro zauważyli między tymi utworami podobne, a nawet wykorzystane motywy i sample, które przypominają wcześniejsze utwory.
to są prawdziwi fani muzyczni. No więc ja też się mogę do nich zaliczyć. No, te wokale są bardzo mocno pocięte i przetworzone i zamiast normalnej narracji dostajesz fragmenty romantycznych zdań, które stają się kolejnym instrumentem, co jest świetne. I właśnie to jest bardzo burialowe, bo on nie śpiewa o samotności, ale sprawia, że ją słyszysz. Więc taki myk, taka właśnie gra, którą tworzy Burial, jest taka, żeby wejść na wasze emocje fanów i żebyście dali go słuchali. Bardzo sprytne. No to właśnie jest burialowy obraz, czyli światło telefonu w ciemności, co jest świetne. A w ogóle co najważniejsze, Joy Division Isolation było muzyką o samotności w industrialnym mieście, a Depeche Mode Enjoy the Silence zamieniło mrok w syntopopowy hymn, a Burial bierze taką brytyjską tradycję i przynosi ją do nocnego Londynu, ery telefonów, UK garage i rave'u. Więc zobaczcie, jak to wszystko tak przepływa przez siebie. No więc zapraszam wszystkich fanów Buriala i nie tylko fanów do wsłuchania się w to, jak bystrze Burial bawi się muzyką.

0: something.
1: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że nie usnęliście. No, ten utwór był długi, ale ja byłam wczuta przez 8, nie, przepraszam was, 9 minut, 8 minut 59 sekund dokładnie, od początku do końca. I jak wczuliście się w ten rytm muzyczny, to było słychać, jak bardzo zmieniają się te dźwięki w tej muzyce, jak narastają nowe dźwięki już tam pośrodku tego utworu, było słychać coś nowego. I co rusz jakiś nowy dźwięk, właśnie za to kocham właśnie Buriala, za jego pomysłowość, za jego takie łączenie wszystkich dźwięków. I to właśnie był Burial z utworem Fond Glow, który jest jednym, uważam, z lepszych też utworów Buriala i warto słuchać. Nawet jak ma 9 minut. Jak są osoby, które lubią krótsze utwory, oczywiście zwracam honor, ale jednak też długie utwory trzeba czasami posłuchać i docenić muzykę, która jest muzyką ciekawą. Lepiej jakościowo coś dobrze zrobić niż po prostu po łebkach, jak to się mówi. A teraz kolejna odkrywka, kolejna niespodzianka brytyjska, czyli no, ja tutaj usłyszałam przez wielu słuchaczy uwielbiany zespół Massive Attack. Ale tym razem Sarah J. Hawley, która współpracowała z Massive Attack przy utworze Dissolved Girl. Jest to utwór taki, no powiedziałabym, że nieoczywisty zespołu Massive Attack. Też odkryłam go po dłuższym czasie, bo chciałam tak trochę w te wszystkie albumy wejść, wycisnąć z nich cytrynę. I tak z Mezzanine, z albumu z 98 roku wycisnęłam piosenkę Dissolved Girl. No to oczywiście jest styl trip-hopowy, trochę dark elektroniki i alternatywnej muzyki, którą przedstawia właśnie zespół Massive Attack. Oni też bardzo lubią się bawić muzyką. I tak krótko powiem, o czym jest w ogóle ten utwór. No jest bardzo emocjonalny, bo jest o takim rozpadzie emocjonalnym, alienacji, też utracie własnej tożsamości. No i Sarah śpiewa z perspektywy osoby, która czuje się jakby stopniowo znikała, tak emocjonalnie i psychicznie, więc jest to smutny utwór. I właśnie dlatego utwór jest też taki mocny, nie brzmi jak klasyczna ballada o rozstaniu. Nie ma takiego wielkiego refrenu ani katarsis. Jest po prostu chód, napięcie i poczucie, że coś po prostu się rozpada. I to właśnie ta piosenka ma niestety tak melancholijnie przekazywać. Ale no nie muszą być wszystkie piosenki radosne, no bo też świat nie jest taki czarno-biały i fajnie, że to też muzykom artyści pokazują. I ciekawostka taka ode mnie. I filmowa tym razem, tak? Bo dawno nie było też takich stricte filmowych. I to jest jeden z najbardziej znanych filmowych momentów Massive Attack. Dlaczego? Bo Dissolved Girl pojawia się w filmie Matrix z 99 roku. Powiem wam, że bardzo mi pasuje ta piosenka, aczkolwiek nie pamiętam jej w tej scenie. Musiałabym sobie Matrixa przypomnieć, bo już lata temu oglądałam. I w tej scenie, w której Neo spotyka Trinity w klubie. Tak zajrzałam sobie ciekawostkowo do tego, co się działo w filmie. No i to świetnie pasuje do filmu. Noc, cyberpunkowa estetyka, anonimowy tłum, techno i poczucie odklejenia od rzeczywistości. Tak, no bo Matrix jest takim odklejeniem trochę od rzeczywistości. Trochę tak przypomina mi film Łowca Androidów. No i to właśnie te filmy ze sobą tak bardzo rezonują. No i w efekcie dla wielu osób Dissolved Girl stało się takim jednym z dźwiękowych symboli Matrixa. Więc no poczujcie się jak w Matrixie, tylko nie odklejcie się za bardzo od tej muzyki, bo ta muzyka jest fajna, ale tylko po to, żeby zobaczyć, jak to przepływa przez film. Jest mroczna, jest eksperymentalna, bardzo przestrzenna, emocjonalna, ale jednocześnie bardzo popularna. I wywodzi się oczywiście z bristolskiej sceny, która w latach 90. stworzyła własną wersję takiego hip-hopu. Już myślano trip, bo oni myślę, że są takimi guru, jeśli chodzi o trip-hop. A więc zapraszam was, nie przedłużam, no i poczujcie się jak w Matrixie.

0: Radio Pokolenia X.
1: Oj, powiem wam, że taka muzyka na mnie bardzo dobrze działa. I mam nadzieję, że na was też. Ja teraz przyznać się, kto z was jeszcze drugą nogą jest na wakacjach? Kto jeszcze nie wrócił do pracy, mimo tego, że jest wrzesień? To jeszcze pogoda ta letnia jeszcze jest z nami, jeszcze nas rozpieszcza. A ja bym chciała zarzucić teraz kawałkiem, który trochę to te ostatki lata wyciśnie jak cytrynę. Jest to taki, można powiedzieć, utwór wakacyjny, czyli utwór Glue. Utwór Blue Biceps jest to utwór, który tak z jednej strony popularny był jeszcze niedawno, taki wakacyjny, a z drugiej strony też może nie wszyscy go znają. No jest taki bardziej to nowoczesny kawałek Glue. Ale jest to elektronika, a też trochę rave, trochę breakbeat brytyjski, więc stwierdziłam, że dam, bo ja bardzo lubię ten utwór. Jest dla mnie takim utworem wakacyjnym, takim luźnym, takim, kiedy my czasami potrzebujemy na ten moment, żeby przesłuchać coś takiego, co płynie po prostu. I utwór Glue nie jest typową piosenką z narracją, to jest przede wszystkim nostalgia za brytyjską kulturą rave, za tym momentem, kiedy właśnie muzyka ta elektroniczna była czymś trochę takim tajnym, trochę wspólnotowym, związanym z konkretnymi miejscami, bo jak wiecie, bądź nie, kiedyś też wspomniałam, bo był taki moment i audycja, gdzie trochę mówiłam o kulturze rave i trochę wspomnę o tym, że miejsca, które były miejscami, które były przygotowane na rave, były niezbyt legalnymi i nadal trochę tak jest, chociaż już trochę mniej, na pewno w Polsce, ale nie było to coś takiego, co jest podane na tacy, co widać od razu, tylko było to trochę tak tajnie robione, ale jednak była ta wspólnota między ludźmi na tych rejwach i to miejsce miało też właśnie tak pokazywać taką kulturę właśnie rejwową. I Biceps biorą efekt charakterystyczny, taki lekko melancholijny wokal, połamany breakbeat, trochę właśnie rave'owe syntezatory. No i to jest taki jednocześnie euforyczny efekt, a z drugiej strony trochę smutny. No i to właśnie pokazuje bardzo też fajny eksperyment muzyczny. Tutaj nie ma co się rozwodzić nad tym, o czym to jest, bo to jest właśnie muzyka, która ma wam grać na emocjach niż dźwiękami, niż przekazywać jakikolwiek tekst. Więc zapraszam was na taki kawałek, który wybrałam po to, żebyście zapamiętali dobrze to lato. Jeszcze raz kawałek Glue.

I tak, moi drodzy słuchacze, kończymy lato przebojowo utworem Glu. Wchodząc w klimat trochę bardziej takiego zespołu, wiadomo, że brytyjskiego, ale mniej może wakacyjnego, a bardziej takiego skupionego na ulicznym brytyjskim klimacie, powiedziałabym, bo The Streets, zespół oczywiście, nie jest to tytuł, chociaż bardzo kojarzy się z ulicami, taki trochę mój żart słowny. Turn the Page jest utworem i tytułem. Jest to zespół, który już puszczałam w audycji Dźwięki z taśmy, aczkolwiek był inny utwór. A to jest też utwór, w którym pojawia się momentami rap, co bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię, jak często artyści nie boją się, po prostu nie boją się wrzucać odważnych i zwrotek, i rapów, i rapsów takich właśnie, jak tutaj usłyszycie. I to jest bardzo odważny krok ze strony autora, Mike'a Skinnera, który jest właśnie autorem tej piosenki. I powiem wam, że tak samo kojarzy mi się on, tylko że oni mają totalnie inny głos, ale też ten zmysł w tym wszystkim słychać, nawet jeśli rapują, do Faithless, który też dzisiaj usłyszycie. I właśnie tam też wykonawca takim swoim zmysłowym głosem niby rapuje, niby śpiewa, tak bardziej może opowiada. I to bardzo mi się właśnie zlewa z Mike'iem Skinnerem z The Street. Mimo tego, że mają inne głosy, to bardzo podobnie podchodzą do tej muzyki, jeśli chodzi o włożenie do muzyki jakiegoś takiego opowiadania czy rapsu. No trochę jest to manifest Mike'a Skinnera, Turn the Page, bo miesza obserwacje o brytyjskim życiu z historią, z wojną, śmiercią i też kulturą rave, więc są tu bardzo zmieszane klimaty. Najciekawsze jest to, że jest to zestawienie wojennych obrazów z imprezowaniem młodych ludzi, więc no dwie inne rzeczywistości, szara i ta bardziej kolorowa. Bo Skinner przechodzi od żołnierzy i przemijania do takiego geezers raving, czyli zwykłych brytyjskich typów bawiących się na rave. No, powiedziałabym tutaj, że ze skrajności w skrajność wchodzi, ale może to fajne, żeby tak trochę pobawić się też historią, a nie tylko dźwiękiem. No i to jest 2002 rok, więc to nie jest aż tak dawno. Stworzony British Hip Hop z tym takim garażowym UK. I to nie jest przypadkowe, no bo utwór sugeruje, że każde pokolenie ma swoje takie traumy, ale też swoją muzykę i dzięki której też możemy my na chwilę zostawić wszystko za sobą. Może to brzmi tak bardzo idealistycznie ze strony tego artysty, ale tu chodzi o to, żeby po prostu zapomnieć na chwilę o tych złych rzeczach i po prostu potańczyć. No i badania Cambridge nad albumem zwracają uwagę właśnie na to, że połączenie pamięci o II wojnie światowej z kulturą rave jest tu przekazane w tym wszystkim. No jest to totalna mieszanka. Ale jeszcze mega ciekawostka, też filmowa. Inspiracją dla tekstu była filmowa Gladiator z 2000 roku. No i Skinner wykorzystał obrazy wojny i starożytnego Rzymu jako metafory do opowiadania o współczesnej Wielkiej Brytanii. Więc zobaczcie, jak można obraz wojny drugiej światowej połączyć z rave'em, z muzyką. Jest to dla mnie duża odwaga, ale też na pewno myślę, że są nastawieni na jakąś tam pewnie krytykę, bo możliwe, że są osoby, którym to nie pasowało. Aczkolwiek uważam, że to nie jest złe, jeśli to się robi ze smakiem, a oni to zrobili bardzo dobrze, więc pokazali też te dobre, ale też te ciemne strony muzyki i wojny. No więc zapraszam was do posłuchania, bo to jest bardzo dobry kawałek The Streets. Jest taki żywy, ale też taki surowy, taki pokazujący te ciemne i dobre strony wojny i rave'a.

No to właśnie był utwór The Streets, zespołu The Streets Turn the Page. A więc to jest właśnie taka piosenka, która pokazuje dwie strony medalu. I najbardziej chyba podobał mi się ten emocjonujący głos tego tutaj artysty muzycznego, który nie tylko swoim głosem, ale też przekazem chciał właśnie pokazać, jak to jest właśnie. A więc tak, Turn the Page to jest utwór, który naprawdę wnosi wiele, nie tylko dźwiękiem, ale też przekazem. Myślę, że jeszcze nie jeden raz The Streets pojawi się na audycji Dźwięka z taśmy. Zawsze jak mówię, że ktoś się pojawi, to się pojawi. A teraz kolejny. Kolejny też mężczyzna brytyjski, który zrobił wiele na scenie muzycznej. Trochę nowoczesnej bardziej, więc to będzie nowoczesny utwór. Jamie XX jest to osoba, która była w zespole DXX. Jeszcze ten zespół gra, ale stwierdził, że będzie też sam tworzył i dalej też sam tworzy. Ja w ogóle byłam na koncercie DXX w 2017 roku, więc to było bardzo daleki czas, ale też bardzo fajny i miałam przyjemność Jamie'ego zobaczyć na żywo. I do dziś słucham, ale tym razem też słucham go jako oddzielnego artystę, bo też robi naprawdę dobrą muzykę. I Brighter, utwór, który jest takim dynamicznym utworem, tak samo jak wcześniejszy utwór The Streets zespołu. Bardzo podobne klimaty ma. I jest to taka trochę elektronika, trochę rave, trochę breakbeat, trochę house, trochę UK dance. I właśnie o to chodzi. To trochę taka eksperymentalna muzyka, która ma coś wnosić. No i to jest rok 2024, więc powiem tak, 2 lata temu we wrześniu powstał ten album cały In Waves, który Jamie stworzył. Jeszcze pamiętam, jak słuchałam tej piosenki, jak było bardzo jeszcze ciepło. Myślę, że to był taki sam czas jak teraz, tylko 2 lata temu. Ja jestem w szoku, że tak 2 lata mogą szybko minąć, a to tak jakby się czas zawiesił po prostu i dalej był ten sam czas, tylko pewne okoliczności się zmieniały. Niestety. No i tutaj pamiętam właśnie w tym momencie we wrześniu, jak słuchałam tej płyty, bo od razu ją przesłuchałam w ten pierwszy dzień, no to było słońce za oknem i ten utwór tak fajnie pokazywał te ostatki lata, które były za oknem i jest to bardzo dynamiczny utwór. Taka muzyka dla mnie jest po prostu czymś, co mnie motywuje w życiu w wielu aspektach. Dlatego zawsze mówię, że jakieś takie elektroniczne, takie piosenki rave'owe czy techno są u mnie bardzo ważne na mojej półce muzycznej, playliście zawsze są. Bo to muzyka właśnie mnie motywuje w życiu, żeby nie wiem, iść po swoje, po prostu spełniać jakieś swoje cele życiowe i nie po prostu oglądać się za siebie. No i to jest tak, to jest ciekawostkowo jeden z najlepszych przykładów poczucia humoru Jamie'ego, który ma. Może jak popatrzycie na jego wizerunek i twarz na początku, to może wydawać się osobą, która tak mało się uśmiecha, ale to nie znaczy, że nie ma poczucia humoru, bo on ma to poczucie humoru, ale to bardzo fajnie muzycznie pokazuje. Zamiast tradycyjnego wokalu dostajesz praktycznie taką instrukcję mindfulness, a pod nią buduje się coraz bardziej intensywny klubowy numer, co jest fajne. Dlatego tytuł Brighter działa podwójnie jako oddech, ale też chwila wytchnienia w środku albumu. I In Waves został pomyślany jako podróż przez noc, od wejścia na imprezę, poprzez euforię, aż po emocjonalne momenty i powrót nad ranem. Patrzcie, jaka to jest długa droga, ale jednak krótka. I to jest coś fajnego w tym wszystkim. W ogóle to jest drugi solowy album Jamie'ego i wyszedł 9 lat po In Color. W ogóle też polecam In Color. Ja puszczałam ten album już w audycji Dźwięki z taśmy, ale ja zawsze mam tak, że lubię polecajki odkrywać dla was. A więc tak jak powiedział Jamie, weźcie oddech i Brighter, żeby godnie iść do przodu.

Rzew, The Streets zespole. Słychać męski głos, który bardzo fajnie przechodzi przez tą ich muzykę i słychać tam taki trochę hip-hop, trochę rap. I tak samo słychać to w utworze Faithless, w zespole Faithless z utworem I Want More, który za chwilę usłyszycie po raz kolejny w Faithless w audycji Dźwięki z Taśmy, bo też bardzo cenię muzykę Faithless. I I Want More jest utworem też takim, w którym słychać jego głos. I jest to rok 96, więc sięgnęłam znowu w przeszłość muzyczną, żeby zobaczyć, jak się zmieniała muzyka na przełomie tego takiego dokonania artystycznego Faithless i nie tylko. I I Want More to bardzo charakterystyczny dla Faithless numer o nienasyceniu. Ciągłym pragnieniu czegoś więcej, zarówno materialnie, jak i emocjonalnie. No i Maxi Jazz ma ten spokojny, taki niemal kaznodziejski sposób narracji, dzięki któremu tekst brzmi bardziej jak nocny monolog niż klasyczna piosenka. Więc to jest ta różnica, że oni tak niby rapują, ale słychać tam monolog, więc powiedziałabym, że bardziej u Maxi Jazza jest tutaj monolog niż rap, a w The Streets jest taki bardziej właśnie rap i szybkie mówienie o czymś, opowiadanie o czymś, bo ja też zawsze mówię, że rap to trochę jest takie opowiadanie o czymś. Też taki monolog, lecz tam jest bardziej szybki, a tutaj jest bardziej taki powolny i spokojny, bo Maxi Jazz ma naprawdę taki zmysłowy swój głos męski, który przekazuje w różnych utworach swoich. No to jest fajne, bo on ma taką też siłę w sobie, mimo tego takiego monologu nocnego, to on ma taką bardzo klubową muzykę. On świetnie łączy taką swoją wrażliwość z siłą. Jego złożona mi się bardzo podoba. Muzyka jest klubowa, ale też często każe się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co przekazuje. Więc trochę chaosu, zamieszania, ale też trochę takiego trochę odpoczynku. I Reverence to jest bardzo ważny moment dla UK Dance. Okazało się w 96 roku i było debiutanckim albumem Faithless. To właśnie tutaj znajduje się również Insomnia tytułowa, którą już puszczałam, bo jest to piosenka, no i chyba najpopularniejsza właśnie dla Faithless. Jeden z absolutnie najważniejszych brytyjskich klubowych hitów lat 90. I Faithless połączyli rzeczy, które wcześniej często funkcjonowały osobno, na przykład house, techno, trance, hip-hop, spoken word. To są te takie gatunki, które ciężko było kiedyś połączyć, ale jak ktoś jest odważny, to zrobi, bo do odważnych świat należy. No i Maxi Jazz nie musiał śpiewać jak klasyczny wokalista, bo jego głos stał się kolejnym instrumentem w tym wszystkim, więc słyszysz głos Maxi Jazza, to chyba muzyka już nie jest potrzebna. I bardzo duży wpływ Faithless miał na scenę brytyjską, bo Faithless są bardzo ważnym ogniwem pomiędzy undergroundową kulturą rave a wielką sceną klubową lat 90. I oni mają bardzo duże ambicje i ja uważam, że Faithless wpłynęło bardzo na scenę Wielkiej Brytanii i to nie można mu tego odebrać. A więc zapraszam jeszcze raz na zmysłowy głos Maxi Jazza z utworem I Want More. I want more. I want some more than some. Daddy, you know.

Oj, powiem wam, że to chyba był utwór dzisiaj, który najbardziej mi się podobał. Nie wiem jak wam. Ja zachęcam was oczywiście do podzielenia się ze swoimi opiniami. Może macie swój ulubiony utwór, który dzisiaj was jakoś zaciekawił. No to śmiało możecie pisać. Dla mnie ta piosenka jest bardzo taka właśnie energiczna. Faithless zawsze w moim sercu i myślę, że jego muzyka jest idealną muzyką z jego zmysłowym głosem i do dobrej po prostu też zabawy. I Want More i bardzo dobrze pokazał to i przekazał swoim głosem, że chcieć więcej to jest coś po prostu ludzkiego, naturalnego, chcieć więcej, I Want More. No dobrze, to ja już tutaj kończę o opowieści o Faithlessie, o Maxi Jazzie i jego pięknym głosie, bo mamy ostatnie pół godziny naszej audycji dzisiaj, więc pomyślałam, że może troszeczkę skręćmy w inną stronę muzycznie i co by na to, żeby posłuchać jakiegoś takiego starego kawałka, ale oczywiście brytyjskiego. Bo Wielka Brytania też ma nie tylko elektroniczne kawałki, ale mają też swoje stare hity. Może komuś jest znany zespół OMD, który niedawno w ogóle miał koncert w Polsce z piosenką bardzo znaną, którą myślę, że wielu z was będzie kojarzyć. Enola Gay, utwór bardzo znany, chyba myślę, że najpopularniejszy utwór tego zespołu z albumu Organization. Tak, to jest lata 80, to są lata 80. Aczkolwiek utwór jest dosyć smutną historią, bo to jest utwór o bombardowaniu Hiroshimy w 45 roku, więc tutaj kolejny wątek wojenny. Dzisiaj coś mamy te wątki wojenne. No to było nieświadome, ale tak po prostu się złożyło, że wojna tutaj dzisiaj przepływa przez tą audycję. Jest to konkretnie o samolocie B-29, który zrzucił bombę atomową na miasto. Tytuł nie jest więc imieniem kobiety, tylko to jest nazwa samolotu nadana przez jego dowódcę Paula Tibetsa na cześć jego matki. I to nie jest taka celowa protest piosenka stworzona przez OMD. To jest po prostu celowo enigmatyczny, niemal popowy tekst, który przez swój kontrast z tematem jest wręcz niepokojący. I o to chodzi. Trochę wesołości, Boże, trochę radości, trochę chwytliwej muzyki, ale też jest to jeden z najtragiczniejszych momentów XX wieku, co pokazuje utwór. W ogóle powiem wam jeszcze ciekawostkowo, zanim usłyszycie ten utwór, że Andy McCluskey napisał utwór jako antywojenny komentarz, ale chciał uniknąć dosłownego tekstu politycznego. No i dlatego właśnie ten zespół brzmi niemal jak lekki synthpopowy hit, a mimo, że mówi o broni atomowej i śmierci dziesiątek tysięcy ludzi. No i to jest właśnie ten kontrast, który stał się znakiem rozpoznawczym OMD. Można, a więc zapraszam was jeszcze raz do posłuchania tego utworu w trochę dzisiaj innym klimacie, bo teraz synthpop będzie dominował w tym momencie.

Jestem w szoku, że tak wesoły i rytmiczny kawałek może być utworem, który jest o wojnie. No ja myślę, że to był świadomy krok, żeby zrobić z tego trochę taką wesołą melodię synth-popową. Nawet jeśli to była tragedia, to na pewno nie mieli złej takiej energii w sobie, żeby to tworzyć. A nawet dobrze, że zrobili z tego taki trochę taki melodyjny kawałek, trochę taki radosny, bo trochę też fajnie jest tak połączyć te dwie siły ze sobą. A teraz, moi drodzy, to jest już godzina taka, że czas powrócić do naszych The Chemical Brothers, żeby nie usnąć do godziny 20. Mam nadzieję, że nikt nie zasnął. Staram się jak najbardziej, więc jak najwięcej energii wkładać w tą audycję, żeby tutaj wszyscy po prostu mieli dużo siły, żeby jutro w poniedziałek wstać do pracy nie lewą nogą, tylko prawą, a nawet dwiema i z uśmiechem na twarzy, żeby te wakacje skończyły się i lato z przytupem. A więc teraz utwór też totalnie inny niż te, które dotychczas słyszeliście. I zespół Gorillaz. Pierwszy raz chyba na tej audycji, tak myślę, jeszcze nie puszczałam raczej Gorillaz. To jest zespół, który dawno temu słuchałam. Lubię ich. Nie są moim ulubionym zespołem, ale pamiętam, że miałam czasy jeszcze, chodziłam do liceum, kiedy bardzo lubiłam słuchać Gorillaz. I mam nawet wspomnienia z pewnymi piosenkami. Jeszcze z tymi czasami, jak się było nastolatkiem w liceum. I wtedy się słuchało, no namiętnie się słuchało Gorillaz, więc muzyka też może się kojarzyć z jakimiś dawnymi czasami. Myślę, że też są tu osoby, które słuchają jakieś piosenki, myślą, o, tu właśnie wtedy na przykład biegałem po polanie, tu byłem akurat w sklepie, miałem słuchawki w uszach, tutaj byłem na randce, oczywiście przed randką ktoś słuchał tej muzyki, chyba, że ktoś jest taki przebojowy, że słucha podczas randki muzyki, ale to chyba, no nie wiem, ktoś musi być naprawdę mocno szalony, ale właśnie to pokazuje, jak właśnie muzyka potrafi się przewijać przez życie i jakie wspomnienia ze sobą nosi. I Gorillaz właśnie z utworem Feel Good jest czymś, jest takim sposobem na to, żeby poczuć się dobrze, no bo utwór się nazywa Feel Good. Jest to utwór taki jeden z takich, myślę, że bardziej znanych utworów Gorillaz. Znajduje się w 2005 rok i tutaj trochę alternative rock, chciałam powiedzieć. No i już ta godzina, że już się plącze język. I Feel Good jest przede wszystkim satyrycznym kawałkiem o konsumpcjonizmie, kontroli, o sztucznym poczuciu szczęścia, więc to nie jest takie Feel Good idealizacyjne, że na pewno zawsze jest dobrze, bo nie zawsze jest dobrze. To nie jest Instagram. No i to jest Feel Good, czyli wyobraźnia, taka wyobrażona taka korporacja, która sprzedaje ludziom rozrywkę, przyjemność, podczas gdy pod spodem kryje się pustka i kontrola. I właśnie Gorillaz tym utworem chcieli przekazać po pierwsze cynizm, konsumpcję, chaos, melancholię, ucieczkę, pragnienia wolności. To wszystko razem tak chcieli złożyć i pokazać tym utworem. No jest to też fajny zespół, bo oni nie pokazują swoich twarzy, tylko są to takie fajne, graficznie zrobione postacie, więc jak ktoś zna, to wie, jak Gorillaz wyglądają, nie trzeba dużo mówić. I zapraszam Was do słuchania pierwszy raz w audycji Dźwięki z taśmy Gorillaz, nie takim feel good, jak my myślimy.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Goodbye. Nie. Nie żegnam się z wami jeszcze. Jeszcze 15 minut dobrej muzyki, a goodbye to jest, uwaga, utwór The Chemical Brothers. Kolejny raz dzisiaj usłyszycie ten utwór, zespół z utworem trochę innym, bo goodbye. Tak chciałam tutaj zażartować do was i niby się pożegnać, ale jeszcze nie. I odkryć ten tajemniczy kawałek, którym jest Goodbye z 2023 roku. Z albumu For That Beautiful Feeling. Jest to utwór trochę techno, trochę elektroniki, trochę psychodeliki. Jak ktoś lubi psychodelikę, to właśnie album For That Beautiful Feeling jest idealnym przykładem na to, że ta psychodelika się pokazuje u Chemicali. To jest utwór bardzo emocjonalny, jeden z bardziej emocjonalnych numerów Chemical Brothers i bardzo prosty tekst, oczywiście o zakochaniu, więc tutaj nie ma co dużo mówić o tym, no bo to jest po prostu tekst o takim smutnym zakochaniu. No i mamy tu też hipnotyczny klubowy puls, który słychać między tym techno, trochę tą psychodeliką i elektroniką, czyli taki bardzo eksperymentalny kawałek, który też jest dowodem na to, że muzyka eksperymentalna bardzo często jest widoczna w muzyce elektronicznej. A więc zapraszam was jeszcze raz, nie goodbye, ale widzimy, słyszymy się za chwilę.

To był właśnie kawałek Goodbye, w bardzo takim, z jednej strony sielankowym klimacie, ale takim rzeczywiście pokazującym dźwiękowo goodbye. Niestety, smutnym goodbye, o tym też był utwór, ale fajnie, że The Chemical Brothers pokazują swoją drugą twarz. A teraz kolejny zespół, Underworld, który też miał przyjemność i osobę tutaj lecieć w audycji Dźwięki z Taśmy, bo też bardzo lubię odkrywać ich piosenki, bo oni też są bardzo różnorodni. Różnorodni, tak jak moje pomysły i ja w audycji Dźwięki z Taśmy. Tutaj nigdy nie ma nudy, więc dlatego też odkrywam muzycznie siebie i inne zespoły. No, powiem wam, że Underworld bardzo się zmieniał na przełomie lat. Ja pamiętam, że jeszcze odkrywałam utwory ich z dawnych lat, gdzie oni jeszcze tak nawet mieli trochę takie swoje rockowe brzmienie, a potem techno. Tak, i byłam sama w szoku, jak trochę ich odkryłam muzycznie i zmienili się tak samo jak Moby, który też kiedyś techno kawałki nagrywał, a teraz takie bardziej stonowane kawałki, bardziej chilloutowe. Underworld, Denver Luna, to jest utwór taki, no nietypowy i taki mniej znany, ale bardzo dobry. Jest to 2023 rok, jako singiel właśnie wtedy został wydany. Album Stuffberry Hotel. Jest to i tutaj techno, i elektronika, i trochę progressive house'u, trochę rave'u. No i tutaj mamy dwie postacie, czyli Carl Hyde i Ricka Smitha, którzy połączyli siły. Jest to bardzo surrealistyczny utwór, bo Carl Hyde tworzy raczej surrealistyczne takie obrazy, strumienie obrazów, skojarzeń, trochę księżyca, trochę wody, gdzieś tam jakieś zwierzęta, jakieś satelity, sereny. On bardzo lubi takie klimaty. No i powracające w utworze Moon in the Water, Water in the Waiting Room, daje wrażenie snu albo halucynacji. I właśnie to chciał przekazać Carl Hyde, takie wrażenie snu, bo on bardzo lubi coś takiego. No i fajnie, że się nie ogranicza. A Denver Luna właśnie świetnie pokazuje, że Underworld po ponad 30 latach, tak, nadal rozumieją rave jako doświadczenie, a nie gatunek muzyczny, a więc zapraszam was do słuchania.

0: Mówiła dzisiaj do was Aleksandra Drogokupiec. Dzięki wam za te dwugodzinne muzyczne przygody i słyszymy się za tydzień, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, za tydzień. No i zamykam tą cudowną, już nie będę się tak przechwalać, ale po prostu no, energetyczną audycję zespołem Pink Floyd, Eclipse, utworem Miłego Wieczoru.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: I was like, why are you so obsessed with me?

Mamda Ryna i jej Here I Go Again to chyba najlepszy dowód na to, że lata 2000 miały swój specyficzny urok, o którym wolałbym szybko zapomnieć. W 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy dla pecetów, który nazywał się Brain, co idealnie pasuje do poziomu chaosu w głowie po takim występie. Czasami jednak trzeba przejść przez małą muzyczną katastrofę, żeby docenić coś, co faktycznie ma kręgosłup. Jeśli czujesz, że dzisiejszy wieczór próbuje cię złamać, mam coś na poprawę nastroju w Radiu X Vibe. Teraz Kelly Clarkson i Stronger w Radiu X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po 5 latach wreszcie przestała trzymać ten rower w przedpokoju i no po prostu she moved in, czyli wreszcie go wyniosła na śmietnik. To totalny klasyk o wielkiej uldze, jaką daje odzyskanie przestrzeni na wycieraczca, więc niech każdy z nas doceni ten moment wolności. A teraz w Radiu X Vibe Miss Platinum, She Moved In, dla sąsiadki od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Ghost Town wpadło w ucho jak nieproszony gość na domówce. Choć przyznaj, że w 2012 roku świat był zajęty czymś innym niż duchami, bo w tamtym czasie wszyscy masowo przerzucali się na Instagrama, który wtedy wyglądał jak zbiór zdjęć robionych tosterem. Skoro już czujesz ten klimat nieuchronnego przemijania i młodości, która zdaje się uciekać przez palce, czas na hymn tych, którzy wciąż myślą, że mają przed sobą całe życie, więc teraz Fun oraz Janelle Monáe i We Are Young w X-Vibe.

To był Paris od The Chainsmokers w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drew Taggart z tego duetu przed sławą pracował jako stażysta w studiu nagraniowym, parząc kawę gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Kylie Minogue. Zostań w radiu

młoda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na sobie.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: You're ready for me.

Pamiętasz, jak w 1987 roku wszyscy wierzyli, że plastikowy zegarek z kalkulatorem uczyni z nas geniuszy matematyki w sekundę? Żałosna iluzja, która kończyła się głównie tym, że wyrywałeś sobie włosy z ręki przy każdej próbie mnożenia. Świat pędzi, a my wciąż próbujemy nadążyć za tym dziwnym tempem życia w X-Vibe. Skoro już musimy się ruszać, to niech przynajmniej ten pulsujący takt ma w sobie trochę sensu. Teraz Miami Sound Machine i Rhythm is Gonna Get You w Radiu X-Vibe.

Anna Jantar miała rację, choć w 1986 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, wielu miało nadzieję, że impreza będzie trwać wiecznie. Cóż, życie to nie tylko tanie willo w parku, ale też nauka na własnych błędach, o czym przypomni Ariana Grande w swoim kawałku. A teraz leci Thank You Next, prosto w X-Vibe.

i ten ich miłosny trójkąt to idealny podkład do rozmyślań nad życiem, które w 1987 roku dla wielu kończyło się na próbie zrozumienia, dlaczego w ogóle istniały telefony stacjonarne z kablem o długości 2 metrów. Skoro już jesteśmy przy dziwnych relacjach z rzeczywistością, to przypomnę, że w tamtym czasie pewien amerykański pasażer próbował nadać na lotnisku bagaż pełen żywych homarów, co skończyło się, jak można było przewidzieć, totalną katastrofą. A teraz czas na polską szkołę emocji, czyli mezo i sacrum vivax.

Century i ten ich płaczliwy hit przypominają mi, że w 1986 roku pewien geniusz wpadł na pomysł stworzenia sztucznej szczęki dla konia, żeby zwierzę mogło wygodniej gryźć jabłka, co ostatecznie zakończyło się wielkim fiaskiem i stratą fortuny. A przecież wystarczyło po prostu pokroić owoc na mniejsze kawałki, bo świat od zawsze kocha komplikować proste sprawy. Dokładnie tak jak w relacjach, gdzie wszystko mogłoby być jasne, gdyby nie ta cała niepotrzebna otoczka. Więc teraz Drake i Rihanna w Take Care pokazują, jak to robić z klasą w X-Vibe.

Justin Timberlake właśnie wyśpiewał swoje żale, a ja przypominam sobie rok 1993, kiedy to pewien jegomość próbował opatentować koło, bo zapomniał, że ludzkość używa go od wieków. Absurd bywa lepszy niż kawa, więc puszczam to w niepamięć, bo zaraz w X-Vibe poleci coś z naszego podwórka, gdzie niebo jest całkiem dziwne. Teraz Demono i Statki na niebie w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1986 roku świat wpadł w panikę przez katastrofę w Czarnobylu, a ludzie kupowali płyn Lugola, jakby to był złoty eliksir młodości? Chociaż jedyny efekt, jaki dawał, to potężny ból brzucha i wstydliwe wspomnienia z podstawówki. To był totalny obłęd w czystej postaci, jak większość naszych genialnych pomysłów z tamtych lat. Skoro już jesteśmy przy telewizyjnym blasku i dziwnych zjawiskach, posłuchaj norweskich królów syntezatorów w radiu X-Vibe. Aha, i The Sun Always Shines on TV.

Krystyna Brońko zawsze brzmi jak obietnica, że wszystko jakoś się ułoży. Choć w 1994 roku bardziej martwiliśmy się tym, czy stacje dyskietek w naszych komputerach ostatecznie wyzioną ducha. Teraz przeskakujemy z sentymentalnych melodii w zupełnie inny klimat, bo Saxena wchodzi z czymś, co sprawi, że nawet twój stary fotel zacznie tańczyć. Więc po prostu daj się nieść, bo właśnie leci Saxena i What It Is w X-Vibe.

Orson śpiewał o braku jutra i szczerze mówiąc, po obejrzeniu w 1996 roku, jak pewien jegomość próbował w Australii ukraść bank, używając do tego wyłącznie pistoletu na wodę, też mam ochotę zniknąć. Świat wariuje od zawsze, a my po prostu uczymy się w tym tańczyć. Wix Vibe. Skoro jutra miało nie być, to przynajmniej pożegnajmy się z klasą, puszczając w obieg Mysłowic i ich z twarzą Marilyn Monroe. Wix Vibe.

właśnie przebrzmiał ten radiowy wyciskacz potu od Bruna Marsa. I szczerze mówiąc, mam dość słuchania o jego złotych zębach i nieskazytelnych garniturach, bo w 1997 roku pewien człowiek z Australii postanowił zjeść żywego karalucha za dolara i zrobił to z większym wdziękiem niż ten cały funkujący skład. Więc może czas na trochę zdrowego sądku i czystego szaleństwa w X-Vibe, bo w tym całym zgiełku potrzebujesz czegoś, co faktycznie brzmi jak muzyczny obłęd. Teraz Muse i Madness w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

starsi pobiecali, że nic nas nie powstrzyma. I prawdę mówiąc, w 1987 roku nawet próba zjedzenia plastikowego modelu samolotu przez pewnego brytyjskiego smakosza nie powstrzymała nikogo przed słuchaniem tego radiowego wyciskacza łez, co jest równie logiczne jak moje dzisiejsze plany na wieczór, czyli w zasadzie brak planów, bo skoro już nie mam zamiaru nigdzie wychodzić, to nie pozostaje mi nic innego jak kwiat jabłoni i ich dziś późno pójdę spać w X5.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Wine prosił o złoty deszcz, ale patrząc na pogodę za oknem, najwyraźniej niebo ma własne plany. Swoją drogą, czy wiesz, że w 1983 roku pewien sprytny producent wymyślił, że muzyka w reklamach powinna być bardziej chwytliwa, co na zawsze zmieniło nasze wieczory przed telewizorem? Skoro już przeszliśmy przez ten podniosły klimat, czas na coś, co nie udaje filozofii, a po prostu wpada w ucho bez pytania o zgodę. Portugal The Men wiedzą doskonale, jak wycisnąć z instrumentów to, co najlepsze, bez zbędnego patosu, który tak bardzo uwielbiamy ignorować. Teraz Portugal The Men i Feel It Still w radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi, bo skoro pędzą konie, to znaczy, że facet wreszcie musi przestać trzymać te zwierzęta w kawalerce na czwartym piętrze. Totalny obłęd, ale w pełni rozumiem ten dramat, bo w końcu o niczym innym ten utwór nie mógł opowiadać. A teraz w Radiu X-Vibe Golec Orkiestra. Pędzą konie dla sąsiada od Marka.

sprawia, że człowiek ma ochotę albo rzucić wszystko i wyjechać na ranczo, albo po prostu wyjść z siebie i stanąć obok. A przecież w 1996 roku ludzie wierzyli, że internet to tylko chwilowa moda, która zaraz przeminie jak moda na spodnie z obniżonym stanem. Choć obie te rzeczy niestety przetrwały próbę czasu i teraz męczą nas codziennie, zupełnie jak ten stan emocjonalny, w którym człowiek zmienia zdanie szybciej niż pogoda w kwietniu. Więc zapnij pasy, bo Katy Perry i Hot and Cold w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Howard Jones i Like to Get to Know You Well w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jones nagrał ten utwór w 20 różnych wersjach dla różnych krajów, żeby brzmiał lokalnie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Rednecks. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wieje nad ranem. Świat zewnętrzny już dawno odpuścił, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe, w czasie audycji pełnej cieni i dziwnych dźwięków. Pamiętasz rok 1999, kiedy wszyscy bali się, że komputery oszaleją przez pluskwę milenijną, a tymczasem prawdziwy obłęd czaił się w japońskich zabawkach. Furby. Te przerażające, futrzaste stwory potrafiły nagle przemówić środkiem nocy, bo ich czujniki ruchu reagowały na cienie, co sprawiało, że dzieciaki w całym kraju przysięgały, iż ich zabawki mają własną duszę, a może nawet skłonności do inwigilacji. Totalny absurd, prawda? Ale w Nightmare wszystko brzmi jak wstęp do taniego horroru, w którym główną rolę gra twój własny niepokój. Więc niech ten beat ukoi twoje skołatane nerwy. Teraz Lizzo i Truth Hurts w X-Vibe.

Słuchaj, Zygmunt z Ciemnogrodu tutaj grzebie właśnie w starych zdjęciach z Route 66. I normalnie, no, przypomniało mi się parę rzeczy. Więc puszczaj mi Stargazing od E. Miles Smith w radiu X-Vibe.

Wiesz, czasami myślę, że ludzkość potrzebuje resetu, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz telewizji, po prostu zhakował dwie stacje w Chicago, pokazując ludziom faceta w masce, który bełkotał coś o własnym bicie i wielkości, podczas gdy w tle leciały jakieś totalne bzdury, a technicy z telewizji do dziś nie wiedzą, kto to zrobił. Co jest w sumie całkiem zabawne, bo ten cyfrowy żart wyprzedził epokę internetowych troli o dekady, zostawiając nas z X-Vipie, nawet prąd w gniazdku ma swoje własne pokręcone plany. A skoro już mowa o powrotach do korzeni i matczynym cieple, czas na niebiesko-czarni i mamo nasza mamo w X-Vipe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo plastikowe były za drogie. Co brzmi jak obłędny żart z budżetu, ale to totalny fakt. Więc teraz, kiedy nie możesz zasnąć, pomyśl o tych wszystkich trupach w hollywoodzkich produkcjach. Przy Thinking Out Loud, Eda Shirana w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie było wyrazem sympatii, czy może jednak pogardliwym podsumowaniem jego wczorajszego outfitu, co kwalifikuje się jako życiowa katastrofa wymagająca natychmiastowej interwencji w radiu X-Vibe. Przy K-pop od The Weeknd, Travisa Scotta i Bad Bunny'ego. Dla ciebie od ciebie, bo przecież ten kawałek to dosłownie instrukcja, jak zostać gwiazdą własnego obłędu.

kolejna tura w X-Vibe i znowu siedzisz po ciemku zamiast spać jak normalny człowiek. Ale spokojnie, nikt cię nie ocenia, bo świat po zmroku to moja specjalność. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu E.T., gdzie sympatyczny kosmita zajadał się Reese's Pieces zamiast cukierków M&M's, bo twórcy tych drugich przestraszyli się, że ten potworek z kosmosu przeraża dzieciaki, a nie zachęca do zakupów. Jak widać, korporacyjna paranoja potrafi zabić nawet najbardziej niewinną przyjaźń z przybyszem z innej galaktyki, co jest wręcz komicznie smutne w swojej prostocie. Teraz Benson Boone i Beautiful Things wpadają w głośniki X-Vibe, żebyś mógł wreszcie poczuć ten odpowiedni beat w swoich żyłach.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja jestem jedyną osobą w X-Vibe, która nie ocenia twojej bezsenności. Bo w 2004 roku świat obiegła wieść o tak zwanym efekcie Mandeli, kiedy to tysiące ludzi z absolutną pewnością przysięgało, że widziało film o dżinie z komikiem Sinbadem, choć taki obraz nigdy nie powstał. Co jest czystym obłędem, bo mózg woli wymyślić sobie wspomnienie, niż przyznać, że po prostu coś mu się pomyliło w tym cyfrowym szumie. Więc zanim zaczniesz kwestionować rzeczywistość, lepiej włącz ten rytm i daj się ponieść. Bo teraz Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu w przestrzeni X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe były za drogie, więc masz teraz w domu pełnowymiarowy cmentarz. A ten beat gra dla ciebie, gdy Rihanna błyszczy w Diamonds w radiu X-Vibe. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.